ciebie ukaz. Dawaj suna, widzisz, i z Moskwy bieżol. Nieki jeretik, Gryśka Trepiew, znajesz li ty eta.